Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Z okazji stulecia Chorwackiego Radia składamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, inspirujących audycji oraz zaufanie słuchaczy z całego serca z Polskiego Radia.
3: Chorwacki Radio je postao mój prozor u świat prije 80 godina. Tada sam kao 9-godišnji dječak počeo upijati sve izgovorene i glazbene informacije koje nam je pružalo. Čestitam Hrvatskom radiju i svim njegovim djelatnicima 100. godišnjicu postojanja. Vaš Miro Ungar.